Hamid mari ne wilti ne bande moy Hamid li ne wilti ne bande moy Abdul Aziz Ram ne wilti ne bande